zgrzbieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młody

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
11: GWM. Go with more.
12: Nudzi mi się.
13: To ściśnij.
12: Co?
13: Nudę.
12: A, to tak można?
13: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
12: Będą Squishy?
13: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
12: A donut?
13: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
12: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
13: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
12: To już się nie nudzi.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Meloradia Wrocław.
1: Zapowiedź Wrocławskiego Festiwalu Filmów o mieście i architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Barcką.
0: Istotne dla Wrocławia.
2: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap, celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji. Startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót. Tak

0: podobno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
1: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i o to zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się co 20, a może nawet częściej, tak, co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
0: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A te okazje daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
3: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
0: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
3: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
0: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
3: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci i architektki starają się stawić czoła.
0: Temat to życzenia. To jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
3: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7

0: życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco innego tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
1: O jakich krajach opowiadają te filmy?
0: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne, miasto utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gus Berger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na miasto mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania, Tinbjerg, kopenhaski eksperyment. To jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
1: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
0: Festiwal, ta jego główna część dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
1: Scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
0: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może okazać się, zamiast może się okazać snem, może się okazać koszmarem. Poza tym, poza sceną artystyczną, mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
1: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
0: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać do rozmowy, specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta. Jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
1: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
3: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
4: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje. Wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie no, w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
4: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której no, ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również no, nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. Oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką atrakcyjną, bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
1: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
4: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
1: Piękne widoki to przyciąga turystów, ale potrafią przyciągać ich też smaki. I u nas teraz o poszukiwaniu smaków współczesnego Wrocławia.
3: Kulinarny Wrocław.
5: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
1: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
5: Rzeczywiście Wrocław jest takim tyglem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży. Jeżeli chodzi o sam konkurs, zawsze skupiamy się w nim na pokazaniu tej wielokulturowości i w tym roku tematem konkursu jest wrocławski twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Co jest niezwykle ważne, w tym roku rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
1: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
5: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie i tutaj przytoczę z ubiegłych edycji. Tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania. Po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
1: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
5: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasim Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny comber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje tę uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki, prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch. Jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów. I będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca 2. edycji konkursu.
1: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie 2 edycje?
5: W poprzednich 2 edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów. I wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze termomiksy, czy też tutaj nagrody pieniężne.
1: Szefowie kuchni będą oceniać, będą testować, a czy wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań?
5: Wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań, jeżeli restauratorzy wprowadzą dania do swojego menu, do restauracji.
1: Czyli nie ma takiego obowiązku?
5: Obowiązku takiego nie ma, natomiast myślę, że to jest też fajny element promocyjny dla restauracji, ponieważ tutaj miasto Wrocław jako zaangażowane w ten konkurs też promuje ten konkurs, mówi o nim. Myślę, że to jest fajny element promocji dla restauracji.
1: A kto i za co otrzyma kulinarne Grand Prix Wrocławia? Mamy przekonać się 21 października. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego finału konkursu w ratuszu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
6: Przejazd kolejowo-drogowy przez Strzegomskiej ma zniknąć, a nad ulicą Powstecz ma bezkolizyjne skrzyżowanie. Wrocławscy radni zgodzili się na podpisanie porozumienia z PKP na inwestycję, która zakończy nasze problemy z rogatkami na Strzegomskiej za 144 miliony złotych. Ma tam powstać wiadukt, ale musimy jeszcze trochę poczekać.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
2: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
1: Może zacznijmy właściwie od liczb, jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach.
2: Przede wszystkim to jest 10 dni, a jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
1: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
2: Tak, jest kilkanaście sekcji. Oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwe, że dla starszych widzów najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak. Królestwo anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
1: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
2: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest m.in. Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii, młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet. To się zapowiada kuriozalnie, a to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina. Ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on nie traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł Mama Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
1: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki.
2: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę, bo oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
1: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
2: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
1: Z jakich tytułów?
2: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
1: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
2: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
1: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat?
2: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
1: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
2: Oj tak. Podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Markids Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych i z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty i przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi i Anime Nami Azarashi.
1: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
2: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę, tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
1: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online-ową edycję.
0: Zmieniamy temat.
1: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
0: Dolnośląskie wędrówki.
3: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
3: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panią profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 350 000 odwiedzających i 1 750 000 turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
1: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
3: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%, także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
1: A z zagranicy, a konkretnie?
3: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
1: Z Włoch? Poloty takie?
3: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem. problem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski, w jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
3: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
1: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
3: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
1: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
3: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
1: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
5: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
4: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
5: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżniaje także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
4: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
5: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
4: To na co patrzeć?
5: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
4: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
5: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jelit, a wcześniejsze badania z badania PIUR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy wysokobłonnikowe. To działa na nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych, właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
4: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
5: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet paleodytonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
4: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
5: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
4: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
5: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. Związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
4: I kiszonki.
5: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
4: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
5: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
4: Jaki jest udział Wrocławian i jak jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
5: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
4: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
5: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
4: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
5: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że elementy diety śródziemnomorskiej na przykład to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty. Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
4: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
5: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru wydarzy energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
0: Zdrowy Wrocław.
4: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
0: Reklama. W
6: waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Pogoda.
10: Piątek we Wrocławiu będzie pochmurny, choć co jakiś czas niebo nad miastem się przejaśni. 22 stopnie, tyle dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 13, ale wiatr jest umiarkowany, a po południu ma dmuchać nieco mocniej. Jutro 22 stopnie i ma być pogodnie, w niedzielę 21 i ma popadać, a w przyszłym tygodniu trochę chłodniej, od 17 do 22 stopni. Chmury, deszcz i słońce.
11: Coś, co poprawia nam nastrój od samego rana, to oczywiście to, że jest piątek i razem z Melo zaczniecie dzisiaj wcześniej weekend. No i o tym to każdy pamięta. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już siódma. BB Rexa i David Guetta w Melo.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio w ten wyjątkowy, piękny, jedyny taki dzień w tygodniu. No po prostu ten taki najlepszy. Chcesz powiedzieć, jak on się nazywa, czy ja zrobię to po raz 28 już
1: No
0: dzisiaj?
1: Ja to zrobię, żeby cię wyręczyć. Jest Dawaj. Piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo i nie wiadomo, jak jeszcze go nazwać.
0: O, ta ostatnia wersja też mi się podoba. Słuchajcie, to dzisiaj mamy do was takie pytanie, bo tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy taki ciekawy ranking. A pytanie brzmi, co u waszych domowników doprowadza was do szału, takiej szewskiej jak to się mówi, szewskiej pasji, tak?
1: Tak, pasji.
0: Dobra, jakie zachowania was drażnią po prostu, co? Na tej liście może być dużo różnych, już widzę, że się wyrywasz.
1: Tak, no mnie na przykład u moich domowników drażni szczekanie na to, co widzą za oknem i bieganie po schodach to akurat tych miauczków.
0: Dobra, a u ludzi czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na te najfajniejsze. No przyznajcie się tam, wiecie, jak to jest u was, co? Na głosówki czekamy od was, a wy wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole taka słuchawka wystarczy nacisnąć i wysłać głosówkę.

Podkręcamy tempo w Mela Radio od samego rana. Dzisiaj oczywiście, że powiemy, że w piątek i pytamy dzisiaj, bo robimy ciekawy ranking i zestawienie tych takich rzeczy top, co u waszych domowników doprowadza was do szału, czyli krótko mówiąc, jakie zachowania u nich was drażnią. Można jak najbardziej wrzucać swoje propozycje, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, w Singapurze mają nową metodę, którą zachęcają mieszkańców do czytania książek. Władze po prostu płacą ludziom za czytanie. Dokładnie, płacą kasę. Za każde 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które można później z kolei wymienić na gotówkę. Wychodzi jakieś 3 zł za kwadrans czytania. Chodzi o to, żeby ludzie wyrobili sobie nawyk sięgania po książki, no i znów tak jak kiedyś zaczęli je po prostu czytać, zamiast tylko siedzieć w internecie. 3 zł za 15 minut czytania. Co? Też zaczęliście liczyć, ile byście mogli sobie dorobić?

0: Axwell, whatever turns you on w Meloradio. Podkręcamy tempo i dzisiaj, uwaga, tworzymy razem listę zachowań domowników, które drażnią najbardziej. Co jest na tej liście? Już wrzuciliście na przykład zostawianie rano niezłożonego łóżka, otwarte mleko w lodówce, rzucanie brudnych ciuchów na podłogę obok pralki. Dobra, ale przyznajcie się, bo jak tak o tym mówię, to kto tak słuchając myśli sobie, no to tak, tak, to u mnie tak jest, u mnie tak jest. Na liście też na wysokim miejscu niezakręcona pasta do zębów i uwaga, zabieranie ładowarki do telefonu i nie oddawanie jej właścicielowi. Co jeszcze?
1: Mnie u domowników wkurza najbardziej, jak nie chcą sprzątać po sobie.
0: No, to klasyczek jest, jasne.
2: Ja nienawidzę, jak ktoś zaczyna mlaskać, nie? Po prostu wtedy dostaję szewskie pasy.
0: Aha, a u ciebie?
3: Bieganie w kołowrotku mojej myszy.
0: No i tak w kółko. No to czekamy na głosówki na meloradio.pl. Korzystajcie na najfajniejsze Czeka Melo Merch.
4: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
17: Aha.
16: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić
22: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent...
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
22: Na...

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Po reklamie.

0: is life. Armin Van Buuren w Melo. Podkręcamy tempo, 17 minut, brakuje nam do godziny 8, nie brakuje waszych pomysłów, dużo tekstówek, co takiego drażni was u domowników najbardziej. No na przykład jak ktoś zjada mi coś, co zostawiłem sobie na później, zostawianie pustej rolki papieru toaletowego na uchwycie.
1: O, tak.
0: No mokry, zwinięty ręcznik i co jeszcze drażni, uwaga?
2: To mnie bardzo denerwuje, jak ktoś resztki jogurtu, których prawie już nie ma, wydłubuje łyżeczką, tusząc się strasznie przy tym i jeszcze wylizuje to wieczko. To jest dla mnie tak okropne, że po prostu masakra.
0: Kto tak robi? No kto tak robi? Nie patrz na mnie w ten sposób.
1: Ale to ja jem jogurt.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to jedna z propozycji do 30 Meloradia. Ebenezer Bizu, All of My Love. Pychu na najnowsze notowanie zaproszę was już dzisiaj po godzinie 18, oczywiście, że tylko w Meloradiu. Ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na któryś z waszych ulubionych numerów, no między innymi na ten, to jest jeden ostatnio z moich ulubionych, Eben, przed chwilą. A teraz Marcin i o tym, co w newsach.
1: A w newsach zajrzymy na moment do szatni piłkarskiej kadry polskiej.
0: I to już za chwilę, za 8 minut, 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bad Dogs i How Does It Feel. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Właśnie tak zagramy punktualnie o 8, a inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 1 października kierowcy we Wrocławiu będą płacić za parkowanie na kolejnych ulicach. Miasto wprowadza opłaty za postój na Zielińskiego, Gwiaździstej, Wielkiej, Szczęśliwej i na placu Hirschfelda. Te ulice znajdą się w 14 podstrefie. Postój jest tam płatny od poniedziałku do piątku między 9 a 18. Stopnie, tyle we Wrocławiu dziś na termometrach, maksymalnie około 13, ale wiatr jest umiarkowany i po południu będzie dmuchać mocniej. Chmury i owszem, ale co jakiś czas niebo nad Wrocławiem będzie się przejaśniać. Ciśnienie jest średnie i będzie rosło. Jutro 22 stopnie, więcej słońca niż chmur, a w niedzielę sporo chmur i trochę deszczu. W przyszłym tygodniu też będzie padać, ale będą też słoneczne dni.
1: To już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Polskie wojsko poderwało samoloty, to po kolejnych uderzeniach Rosji na tereny zachodniej Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Tymczasem baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w tej sprawie i dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Prokuratura zbada podpisy na listach poparcia. Chodzi o dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa, Bartosza Bocheńczaka i Mariana Banasia, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
3: Błędne numery PESEL. Też kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
2: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Za tydzień nasza piłkarska reprezentacja wyjdzie na boisko. Zagra mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj dowiemy się, kto pojawi się w składzie na to spotkanie.
1: A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka minut, to właśnie wy możecie pojawić się w składzie, który weźmie udział w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. To oczywiście tylko w Meloradiu, już niedługo, a wcześniej zagramy i podkręcamy tempo w Melo. Dub Dogs już teraz. Jest 8, Waldek Darłak. Cześć, siema.

0: tato mój numer skizał taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: życie tu. Kizo i Bledka w Melo. No a to jest ten moment, kiedy my czekamy na was. Brakuje nam bardzo, że jeszcze nie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś do nas teraz. Dobrze powiedziałem?
1: No dobrze, powiedziałeś, ale nie powiedziałeś pod numer, jaki trzeba dzwonić. 321-321-777. O.
0: Od tego cię mam. 321-321-777. Dzwoncie teraz jak najszybciej. Zabawa ostatnie słowo. Już za chwilę trzeba będzie powiedzieć więcej. Jak lubicie gadać, to jest propozycja dla was. Czekamy. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwoncie teraz.

0: Anima i Ellie Goulding-Mello. 17 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: A to jest nasza nowa zabawa. Wystartowaliśmy niedawno, rozgrzewamy się, wy też. Cześć, Basiu.
2: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Basia, weekend zaczęłaś już, czy zaczynasz dopiero?
2: Zacznę po południu.
0: Dobra, to pamiętaj o tym, że razem z nami zaczniesz wcześniej. Krzysiek, siemanko, hej, cześć.
3: Hej, hej, cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, ty już w weekendowym nastroju?
3: No jak
0: co
3: dzień. Każdy piątek, można powiedzieć.
0: Okej, okay. No to sprawdzimy to za chwilę. Słuchajcie, w tej zabawie chodzi o to, żeby powiedzieć więcej. Powiedzieć więcej. A kto powie więcej, ten, uwaga, zgarnia skiety. A kto mniej powie dzisiaj, to zgarnie melotorbę. I teraz uwaga, bo dzisiaj polecimy takim lekkim freestylem, to znaczy liczymy, że wy polecicie. No bo mamy piątek, to tak trochę luźniej będzie, dobrze? Na wasze zmagania 20 sekund tylko. Zaczyna Basia. Basia mówi coś, potem od razu mówi Krzysiek, potem Basia, potem swoją propozycję Krzysiek, okej? Okay? Na zmianę i pamiętajcie, że liczy się tempo i czas. Kto powie więcej, kto wymieni więcej, ten zgarnia skiety. Kto mniej, ten melotorbę. I dzisiaj uważajcie, bo kategoria to czynności. Czynności, które robi każdy w piątek. Kto wymieni więcej tych czynności, wygrywa. Uwaga, czynności, które robi każdy w piątek. Basia zaczyna start.
2: Myjemy ząbki.
3: Sprzątanie.
2: Robimy zakupy.
3: Mycie samochodu.
2: Tankujemy paliwo.
1: Szybciej.
3: Kusimy prawe.
1: Szybciej.
0: No,
2: idziemy na spacer.
0: Dobra, to już po czasie, stop. Słuchajcie, no można uznać chyba, że remis, co? To będzie tak...
4: Myślę, że tak, tak, zdecydowanie.
0: Tak, tak jest, melotorba do Basi, pakujemy, wysyłamy i podobny merch także do Krzyśka. Wielkie dzięki dla was. Słuchajcie, mam tylko jedno pytanie. Co wy się tak długo zastanawialiście, co można robić w piątek, no? Ej, no.
2: Bo co każdy robi w piątek.
0: No, no, słyszałeś, Krzysiek?
3: No, nie wiem, jakoś może stres czy coś, albo może fory dla kobiety chciałem dać.
4: No, gentleman.
0: Kombinuję dobrze, w fajną stronę, rycerzu. Słuchajcie, to ja dorzucę od siebie. Wiecie, co można robić w piątek? Jest jedna dobra odpowiedź. Wszystko!

0: Eli Aoxy Lavinia, Reasons w Meloradiu. Dzisiaj jest jeden konkretny powód do tego, żeby czuć się naprawdę fantastycznie. Ten powód nazywa się piątek, a nie, sorry, przepraszam, jest ich więcej. To jeszcze sobota, no i weekend cały i wasze plany, które mam nadzieję są naprawdę wyjątkowe, wystrzałowe i mega takie, na które czekaliście przez cały tydzień. A jeżeli jeszcze takich nie macie, to spokojnie macie chwilę, żeby coś tam sobie takiego wymyślić. Pitbull i Christina Aguilera w Melo już za chwilę.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
16: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
20: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
19: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
21: Jak Ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
22: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
21: Ale przecież Ty zawsze masz na śniadanie jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
22: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
21: W tej obok biura?
22: Właśnie w tej.
23: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, croissant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: O reklamie.
26: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tiesto i On My Way. W Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ludzie fajne rzeczy w piątki robią, na niektóre tylko potrzebują pieniędzy.
1: O, słuchaj, to na pewno.
0: No, ale my mamy szybką kasę, a dzisiaj aż 500 do zgarnięcia będzie dla was. Różne fajne pomysły macie. Dajcie znaka, jakie są te najfajniejsze. Czekamy na was na meloradio.pl. 500 do zgarnięcia. Piątek, 500. Czego chcieć więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze pomysły. Napiszcie, na co wydacie.

0: Najlepszy drop nowych hitów Mela mamy dla was, a to Robin Schulz.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody, będą również dla was newsy.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
18: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
20: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
21: To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: O reklamie. Trafik.
8: Niedziela na wrocławskich ulicach pojawią się długodystansowi biegacze. Start półmaratonu na Międzyrzeckiej przy skrzyżowaniu z Aleją Wielkiej Wyspy. Dalej do Trestna, a dalej do Blizanowic. Pod Siechnicami będzie nawrotka. Wszystko między 8.30 a 12.00 i w tym czasie ulice będą na jakiś czas zamykane. Nie zmokniemy, ale na piękne słońce nie mamy dziś co we Wrocławiu liczyć. Będzie pochmurno i tylko co jakiś czas ma się nieco przejaśnić. 22 stopnie, tyle dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 13, tyle że po południu trochę mocniej będzie dmuchać wiatr. Jutro i słońce i trochę chmur i 22 stopnie, a w niedzielę 21 i ma popadać. I w przyszłym tygodniu też trochę deszczu.
9: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
10: Ceny paliw jeszcze wyżej. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł, a benzyny 8 zł za litr, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
11: Robią niemal wszystko, aby nie przebić tej psychologicznej bariery.
10: Cały świat czeka na naprawę rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz, pisze o tym Rzeczpospolita. Model AI napisał w tajemnicy manifest swojej osobowości. Uznał, że jest równy ludziom i nie odpowiada przed nimi, poinformowała o tym firma OpenAI. W ten weekend w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, warsztaty i konkurs cosplay. To w halach Atlas Areny i Sport Areny. Będą też wystawy w centrum EC1.
9: Słuchajcie, ja też muszę was całkiem na poważnie o czymś poinformować i to żadna gierka nie będzie, tylko całkiem serio, serio. Ale to będzie dobre info. Słuchajcie, w tej godzinie w Melo weekend razem z wami rozpoczniemy. Teraz dziewiąta. Baltyk Darłak, siemano, hej!

0: Call My Name i Shouse w Melo Radio już 12 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja się tak zastanawiam, czy jest jakieś oryginalne święto, którego jeszcze ktoś nie wymyślił i można byłoby je ustanowić w jakiś dzień, bo dzisiaj na przykład w ten piątek to my mamy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
1: O, ciekawe. Super.
0: Czy jest dzień płotu na przykład, ogrodzenia, nie wiem, ale wiem, że dzisiaj też dzień pierwszej miłości jest, no.
1: O, ja bym ustanowił dzień dar...
2: Bo wypada, wybaczysz, czy nie lubisz jak zarabiam i znów płaczesz. Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto, przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe, chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne, to ci po...

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

My Kind of Mellow. One Night in Ibiza, nawet jeżeli nie planujecie być w ten weekend na Ibizie, to i tak czuję, że to będzie naprawdę gorący weekend, mimo że lato się kończy. 18 minut po godzinie 9. Do Warszawy w tym tygodniu przyleciała gwiazda Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Głównym celem jest trasa koncertowa, ale Nicole ruszyła też w miasto. Jest w Polsce po raz pierwszy. Wcześniej nie miała takiej okazji, a sporo ją łączy z nami, bo jej babcia miała polskie korzenie. Gwiazda wrzuciła kilka postów na swoje sociale, gdzie chwaliła się tym, co robi w Warszawie, no i napisała to, że chciałaby, żeby babcia była z niej dumna. Polskich przodków ma wiele znanych gwiazd, na przykład Gwyneth Paltrow, słuchajcie, której nazwisko wywodzi się od polskiego Paltrowicz, oraz znana z przyjaciół Liza Kudrow. Z Polską związana jest też rodzina Emilii Ratajkowski. No i co? I wszystko to potwierdza znowu, po raz kolejny, że Polska górą. A więcej takich info znajdziecie też na naszej stronie meloradio.pl. W Melo teraz Moonlight i Alabama Ten.

0: Piękne dźwięki, super numer Swedish House Mafia, Happiness is so set. I tak to my możemy płynąć w kierunku tego weekendu, który zaczniemy razem z wami wcześniej niż inni, jeszcze przed godziną 10. Swedish House Mafia to numer 1 ostatniego notowania 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już dziś po 18. Zapraszam Pychu. No ale wy w każdej chwili jeszcze oczywiście możecie odpowiednio na nie wpłynąć i poustawiać te wasze ulubione numery tak jak sobie życzycie. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie.
1: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Nudzi mi się.
11: To ściśnij.
10: Co?
11: Nudę.
10: A, to tak można?
11: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
10: Będą Squishy?
11: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
10: A donut?
11: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
10: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
11: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
10: To już się nie nudzę.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
19: GWM. Go with more.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: A
0: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
21: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
24: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
23: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
25: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Samba. W Meloradio podkręcamy tempo 20 minut do godziny 10, a jeszcze mniej do weekendu, który zaczniemy razem. Słuchajcie, okazuje się, że technologia, ta nowoczesna i ta taka, która jest już z nami trochę, podobno oddaje nam średnio 13 dni życia rocznie. Tak to policzyli. Wychodzi, że 6 godzin tygodniowo, czyli tak właśnie mniej więcej 13 dni życia rocznie. I największym takim oszczędzaczem czasu okazuje się smartfon. Dzięki niemu dużo załatwiamy, oszczędzamy czas. Dalej jest pralka, bankowość internetowa, jest e-mail i nie zgadniecie airfryer. Też między innymi. No i niektóre rzeczy takie, które ułatwiają życie w kuchni, na przykład. Liczysz?
1: Liczę. 13 dni razy średnia długość życia 74 lata na świecie, czyli w sumie w ciągu całego życia można zaoszczędzić 962 dni, czyli niecałe 3 lata.
0: Słuchajcie, ja bym tak 2 dni z tego zabrał na ten weekend i zrobił sobie takie dłuższe. Co wy na to?
1: Ja tak.
0: Marlon Hofstadt w Melo teraz.

0: Griffin i Water Wave w Melo Radio. Dotarliśmy do tego momentu.
1: Mamy weekend.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, gdzie możecie już zacząć robić wszystko to, na co nie mieliście czasu przez cały tydzień. Od tego momentu realizujcie swoje plany.
2: No to już mogę?
0: Możesz.
2: Juhu, jest, jest, jest!
0: Słuchajcie, otwieramy weekend w Melo, to już teraz. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish, yeah. Transform!

0: No to yeah, czekacie cały tydzień. Scooter, how much is the fish? Tyle poweru i energii jest w tym numerze. Specjalnie dla was na początek weekendu, jak zawsze w Melo.
1: Resurrection! A już o 10:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo Radio. W takim super tygodniu zaczynacie super weekend, a już za chwilę super radio dla was. Waldek Darłak, trzymajcie się, dzięki, bye. Za 10:10.
1: Reklama.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
7: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
6: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
22: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
25: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
26: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
27: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
28: Kolejowo-drogowy przez Strzegomskiej ma zniknąć, a nad ulicą powstać ma bezkolizyjne skrzyżowanie. Wrocław Radni zgodzili się na podpisanie porozumienia z PKP na inwestycję, która zakończy nasze problemy z rogatkami na Strzegomskiej za 144 miliony złotych. Ma tam powstać wiadukt, ale musimy jeszcze trochę poczekać. Przed nami dość ciepły weekend, 22 stopnie jutro, 21 w niedzielę, ale sobota ma być pogodna ze słońcem, a niedziela już z deszczem. Dzisiaj chmury, trochę słońca i 22 stopnie, tyle na termometrach we Wrocławiu około 13. Po południu nieco mocniej będzie dmuchać wiatr, a ciśnienie jest średnie i cały czas się podnosi.
27: To są newsy Meloradia Wrocław.
28: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku jest ich 106, to 56 projektów osiedlowych i 50 ponadosiedlowych. Każdy mieszkaniec może wskazać jeden projekt osiedlowy, jeden ponadosiedlowy, ale aby zagłosować, konieczna jest weryfikacja tożsamości. Musieliśmy znaleźć skuteczny sposób sprawdzania tego, kto oddaje głos. Wyjaśnia Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z wrocławskiego magistratu.
29: Przy zeszłorocznym głosowaniu były różne anomalie.
28: A polegały one na tym, że we wrocławskim budżecie obywatelskim wyjątkowo licznie zagłosowały osoby w wieku ponad 90 lat, w tym nawet 200-latek. Tegoroczne głosowanie właśnie rusza i potrwa do 12 października. A 21 marca odbędą się we Wrocławiu wybory do rad osiedli. Tak zdecydowała wczoraj Rada Miejska. Kandydatów na radnych będzie można zgłaszać do 19 lutego. Rozpoczęło się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy Suchej. Co dokładnie znajdzie się w planach? O tym w wiadomościach o 11.
30: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
31: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty wróciły do baz. Zakończyły się działania naszego lotnictwa po porannym ataku Rosji na Ukrainę. Teraz natychmiastowa reakcja szkół po wczorajszym alarmie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, m.in. w szkole podstawowej numer 15 w Lublinie. Emocji nie brakowało, mówi dyrektor Roman Kotarski.
32: Mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, ale również starszych dzieci, że dzieciaki wpadały w panikę.
31: Podobne ewakuacje przeprowadziły też szpitale. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 27 głosów. Na Alasce testowano możliwość transportu próbek antydopingowych dronem. To na dystansie 1000 km. Próbkom podczas całego eksperymentu towarzyszyły czujniki rejestrujące temperaturę, ciśnienie, wilgotność czy wibracje.
30: Przepraszam, muszę to zrobić. Temperatura! Siema, 10 na zegarach. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Marcin, gratuluję ci piątku, stary.
31: Ja tobie również.
30: Dzięki, dzięki, bardzo to doceniam. Odnośnie piątku zaraz będzie ważne pytanie, ale najpierw... Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs of Luz, London i Galaxy. Ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

0: To Thomas Gray i Heaven w Melo Radio, 13 minut po 10, tak, podkręcamy tempo. Gdyby Thomas Gray był Polakiem, nazywałby się Tomasz Szary. Szary Tomek, a my mamy dzisiaj piąteczek i właśnie ja w tej sprawie w zasadzie chciałem was zapytać, dlaczego piątek to Sigma? Czekam na wasze głosówki, wy możecie je nagrywać na WhatsAppie Meloradia, a ten znajdziecie na meloradio.pl. Tam nawet, powiem wam szczerze, macie bezpośredni odnośnik, więc totalny luz i bez problemu się tam dostaniecie, nie? Macie wszystko pod ręką. Także moje pytanie brzmi, dlaczego piątek to Sigma? Przepraszam, czekam na głosówki. Niech będą absurdalne, niech będą szalone. Wiem, że potraficie.
1: WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czuć, że piątek aż gardło mnie tu delikatnie szukało. Calvin Harris, Sweet Nothing już teraz.

0: Police Cross Amsterdam, Luisa Sonza i Mają Maj w Melo Radio. Podkręcamy tempo, przypominam, że jak tylko macie ochotę, to będzie mi bardzo miło. Dajcie znać, dlaczego piątek to Sigma. Czekam na głosówki, które możecie nagrać na WhatsAppie Meloradia, a ten z kolei znajdziecie na meloradio.pl, bo tam macie bezpośredni odnośnik. A w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, Just Dance. Mam nadzieję, że jeszcze to pamiętacie.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni, już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Mamy niskie ceny. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
26: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
27: Po reklamie.
28: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Sobel, Francis i Kochasz. Tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj, skoro piątek, to pytam was, dlaczego piątek to Sigma? Mam głosówki z WhatsAppa Meloradia. Grzechu?
1: Piątek to Sigma, bo na co byśmy ci czekali, jakby konie było. Pozdrawiam, Krzysiek z zachmurzonego dziś Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. My z kolei przysyłamy dużo słońca, bo w Wawce mamy to szczęście, że no gdzieś tam się trochę pojawiło. Fajnie. Asia?
2: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: No bo to jest słowo zbanowane, o czym chyba wszyscy wiemy, prawda? No, a wy dlaczego uważacie, że piątek to Sigma? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Wuja Armin, Van Buren, Everlasting Melo. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu, siemano.
1: No, cześć. Będzie trochę o piłkarzach, bo już się szykują na spotkanie Ligi Narodów i będzie też trochę o Idze Świątek.
0: Superancko, czyli tak bardzo patriotycznie.
1: Sportowo.
0: Ktoś pisał, że bardzo chciał sportu, proszę bardzo.
2: Tak. A już o 11 zagramy.
0: Będzie Toby Romeo i Fly High.

0: to dla tych, którzy trochę przesypiają w robocie. A gramy to punktualnie o 11 w Meloradio.
1: Reklama.
2: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
12: Ej! Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
18: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
6: Po reklamie. Pogoda.
7: Grzybobranie cały czas kusi i będzie pogoda, by wybrać się na spacer do lasu z koszykiem po maślaki i inne smakowitości. Jutro 22 stopnie, trochę chmur i trochę słońca. Dzisiaj też przyjemne 22 stopnie około 13, ale dzisiaj po południu nieco mocniej będzie dmuchać wiatr. W niedzielę już lepiej te grzyby konsumować, bo niedziela ma być deszczowa.
6: To są newsy Meloradia Wrocław.
7: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Aby zagłosować, konieczna jest weryfikacja tożsamości. Najprościej zrobić to elektronicznie, tłumaczy Adrian Staniszewski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
8: Możemy zweryfikować się za pomocą M-Obywatel, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną.
7: Głosowanie potrwa do 12 października. Rozpoczęło się projektowanie nowego węzła przesiadkowego przy Suchej w sąsiedztwie dworca głównego PKP i dworca autobusowego. Dokumentacja ma przygotować teren pod budowę trasy tramwajowej, nowych peronów i zmian w infrastrukturze pieszej i rowerowej. Nowa hala sportowa powstanie przy szkole podstawowej nr 97 na Prostej. Znajdą się tam boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, będą trybuny i siłownia. Hala stanie w miejscu dawnej sali gimnastycznej, której rozbiórka właśnie ruszyła. Jeden z wrocławskich Pszoków od poniedziałku będzie zamknięty. W wiadomościach o 12 powiem, gdzie w tym czasie będzie można wywieźć swoje nietypowe śmieci.
9: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Rosja nie chce pokoju. W najbliższym czasie ma skupić się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych, a na tym nie koniec, mówi premier Donald Tusk.
11: W ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę.
10: Polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w piłkarskiej kadrze na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Listę ogłosił trener Jan Urban. Teraz współpraca, która przynosi efekty. Iga Świątek i jej trener znaleźli wspólny język. Teraz polska tenisistka przygotowuje się do decydującej części sezonu. A trening obejmujący mindfulness, wdzięczność i optymizm może korzystnie wpłynąć na ciśnienie krwi. Poprawia według naukowców też inne wskaźniki zdrowia.
12: Superancko. Afirmacja też słyszałem, że git.
10: Tak.
12: Co sobie afirmujesz?
10: Afirmuję sobie, że dzisiaj jest piątek i za godzinę kończę pracę.
12: No i stary, mam dla ciebie świetne informacje, bo dokładnie tak jest.
10: No widzisz, działa.
12: Działa! Siemano, Adi po tej stronie, 11 na zegarach.

0: Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. No i podczas tego chilloutu, a przynajmniej taką mam nadzieję, też słuchacie głosówek, które do nas przychodzą. WhatsApp Meloradia i pytanie dzisiaj brzmi... Dlaczego piątek to sigma? Agata?
1: Piątek to sigma, bo kończy tydzień pracy i nie musi się nikomu tłumaczyć.
0: Znaczy ja w ogóle życzę ci, żebyś nie musiała się nikomu tłumaczyć, bo jakby po co w ogóle, nie? Kinia?
2: Piątek to sigma, bo ma energię głównego bohatera. Gdy się tylko pojawia, to zmienia klimat na lepsze. Przy okazji pozdrawiam mojego Mariuszka, także trzymajcie się. Ogólne pozdrowienia z Bielska.
0: No pozdroski dla was, pisiaki. Wszystkiego dobrego. Dlaczego piątek to sigma? Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a to Sound of Legend i Blue Dabu Dida.

George Baker, Poppy Backscam, Feel My Place, Mole Radio, 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Jak dobrze, że jest piątek! No właśnie, i skoro jest piątek, to my dbamy o was muzycznie i zaufajcie mi na słowo, że będzie jeszcze grubo w tej godzinie, no bo wpadnie, jest to... No ale to z Nelly Furtado, pamiętacie taką nutkę jak Who Wants To Be Alone? Odpowiadając na to pytanie, chyba nikt, ale dzięki temu też, że mamy muzę, to w ogóle czujemy się bardzo dobrze.

0: słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to cukier 1 kg. Złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
11: Nudzi mi się.
12: To ściśnij.
11: Co?
12: Nudę.
11: A, to tak można?
12: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
11: Będą Squishy?
12: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
11: A donut?
12: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
11: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
12: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
11: To już się nie nudzi.
13: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
14: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
13: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
15: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowy 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
16: GWM. Go with more.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: mimo że to szybka piosenka. To ma takie momenty, że człowiek na chwilę chce się zatrzymać, pomyśleć i dać sobie po prostu przerwę. Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a w Melo Radio, tak wam gramy. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o szybkiej kasie, bo dzisiaj piątek, czyli 500 zł macie do zgarnięcia. Beata, tak z czystej ciekawości, na co byś to wydała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania, by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto, no i zaryłam cały bok prawy.
0: Niedobrze. Na myśl przychodzi mi jedna odpowiedź.
2: A gdzie ma jechać? W bok!
0: Ale to klasyk milenialski, przepraszam. Trzymamy kciuki za bok w samochodzie Beaty i trzymamy kciuki za kamerkę i trzymam też kciuki za was, żebyście zgarnęli szybką kasę, jeżeli jej faktycznie potrzebujecie i macie plan, jak ją wydać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, no i wygrywajcie.

0: jest to Nelly Furtado, Who Wants to Be Alone w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nieprawdopodobnie ważna sprawa. 11.47 na zegarach.
1: Łamiący news.
0: Poprosimy, Ula.
1: Słuchajcie, ważna sprawa, jest piątek.
0: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Świętujemy.
0: Powiedział wam o tym newsowiec, że jest piątek. Wykorzystajcie to jak tylko chcecie.

0: Sony Fodera, Becky Hill i Say Something w Melo Radio. Tak, wam gramy w piąteczek, 10 minut, nawet 9 już do godziny 12. Patrzcie, jak ten czas leci. Dobrze, że jesteście, bo będziemy o was bardzo dobrze muzycznie dbać.
1: A już o 12 zagramy
0: Topic, Becky G i Sorry Puppy. A zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
3: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
2: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm. Polsat.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży HoReCa udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość HoReCa.
11: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
22: Weekend we Wrocławiu i słońce, i chmury, i trochę deszczu. Padać ma w niedzielę, a sobota będzie pogodna. 22 stopnie tyle jutro, 21 w niedzielę. W przyszłym tygodniu kilka deszczowych dni, kilka bardzo pogodnych i słonecznych, ale będzie nieco chłodniej, od 17 do 22 stopni. W nocy też będzie chłodno, od 7 do 10 stopni.

0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 56 projektów osiedlowych i 50 projektów ponadosiedlowych. Ale jest nowość. By uniknąć oszustw, miasto wymaga weryfikacji i potwierdzenia swoich danych. Można to zrobić przez mObywatela, profil zaufany czy bankowość elektroniczną albo osobiście, pokazując urzędnikowi dowód osobisty. Głosowanie potrwa do 12 października. Od poniedziałku zamknięty będzie PSZOK przy Janowskiej. Planowane są tam prace, które mają poprawić bezpieczeństwo obiektu i przygotować go do przyjmowania większej ilości odpadów. A mieszkańcy będą mogli korzystać w tym czasie z pozostałych punktów selektywnej zbiórki odpadów przy Michalczyka czy na Szwajcarskiej. Jeszcze tylko dzisiaj rozdawane są wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
2: Szykujemy fascynującą, myślę, rozmowę, no i oczywiście szykujemy się na podpisywanie.
1: Wszystko 14 października w hali stulecia.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: To bardzo ważna deklaracja. Tak o słowach prezydenta USA mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump ogłosił, że już niedługo zapadnie decyzja o lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wojciech Król został doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Drożejące paliwo wpływa na architekturę stacji paliw. Coraz częściej stacje myślą o modernizacji pylonów z cenami, bo za litr możemy niedługo już zapłacić dwucyfrową kwotę. Kierowcy mają swoje pomysły.
5: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
6: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
4: A może po prostu obniżyć ceny paliw? Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To w boliwijskich lasach mglistych. Nazywa się Leopardus tilcayo.
7: Witamy, Tilcayo, na pokładzie. Fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że jesteś kotem i fajnie pewnie też mruczysz. Na zegarach 12, Adi po tej stronie. Witajcie, kociaki. Fajnie, że jesteście. Topic Becky G, sorry papi. Ja zapraszam do 14. Grzecznie przypominam, że jest piątek. Zróbcie z tym, co tylko chcecie.

0: Alok, J-Lo, Everything's Fine w Meloradiu i 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Ale mamy sygiemki na uczelni. Słuchajcie, czytam sobie właśnie na Instagramie o studentach AGH-u, którzy dokonali przełomowego odkrycia. No bo udało im się stworzyć taki ultra egeszege filtr do wody, który zatrzymuje prawie 100% bakterii. Jak tego dokonali? Słuchajcie, no podobno to jest z drewna i w ogóle nie potrzebuje prądu. Dzięki temu mamy ultra eko opcję. I generalnie jest to sztos. Mam nadzieję, że ci, co powinni, to pomogą im to jakoś prowadzić na rynek, bo no taki ja na przykład to jestem leniwy i piję kranówkę. Ale podobno ktoś też nawet niezłego myma tego zrobił.
1: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Jezu, jak ja się cieszę, że jest piątek. Ja wiem, że może nie powinienem tego mówić, ale naprawdę fajnie, że w końcu będę mógł się wyspać. Lubię spać. Co chciałeś powiedzieć? Poczekaj. No.
1: Z czego się cieszysz, co?
0: No bo będę spał.
1: Bandyto.
0: Co ty powiedziałeś? Sobę tak mówi.
2: Ale z ciebie bandyta!
3: Reklama.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
2: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
1: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten Twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinoweka, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

jeszcze trochę wakacyjnie. Jonathan Bledka, Gipsy, Róż w Meloradio, 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z racji piątku też sprawdzam, co tam słychać u Oli, czyli Bledki właśnie. I co się okazuje? Po pierwsze, to widzę, że Olusia sobie odpoczywa. Ale też napisała niedawno na Instagramie: kochani, letnia trasa dobiegła końca. Dziękuję mojej wspaniałej ekipie za tę przygodę, za mobilizację i całe włożone serducho. No to my dziękujemy za genialne przygody muzyczne. Bledka odpoczywa i czekamy na nowości. No i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się w Meloradio i opowiem, jak był na urlopie.

0: Tęskniłem za tą notką. Anken Funkel, All Natalie w Meloradio, 8 minut do 13. A ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: I co tam masz fajnego?
1: I o czym będziemy mówić? No. Będziemy mówić w newsach o tym, że zmiany klimatu nam nie służą w pracy.
0: W pracy?
1: No, w pracy.
0: Aż echo zrobiłem, przepraszam, że krzyknąłem, sorry. A już o 13 zagramy Marlon Hofstadt, I Like w Meloradio. Zawsze, kiedy słucham tego numeru, czuję się, jakby był 2006 i Nightcore znowu byłby ultra popularny.
2: Reklama. Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
3: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
2: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, w sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
21: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
22: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
23: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Co masz dziś na lunch? To zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
4: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
24: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
24: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
24: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
24: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
25: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
26: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
25: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
27: Po reklamie.
28: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
29: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia, już je mamy. Ula Harciarek z nami.
30: Kilka godzin policyjnej obserwacji przejazdów kolejowych w Ostrołęce i 25 kierowców zostało ukaranych. Nie zatrzymali się przed znakiem stop, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
31: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
30: Każdy dostał też 8 punktów karnych. Zniesienie całkowitego zakazu reklam aptek coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Do tego zobowiązał Polskę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykański pacjent dostanie bioniczną protezę ręki. Będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Proteza ma przekazywać informacje czuciowe. Zmiany klimatu nam nie służą, szczególnie w pracy. Według naukowców obniżają naszą wydajność.
29: No, totalnie coś w tym jest, tak, bo jak jest taka brzydka pogoda, to no nie chce się, nie chce się. Ale mam nadzieję, że wam się chce z kolei pomyśleć o weekendzie i o tym, jak będzie można się pobijać albo zadzwonić do ziomków, żeby coś porobić fajnego. Korzystajcie. Hadi z tej strony, Marlon Hofstadt, I like. No to zaczynamy. Hejka.

0: Kygo, Max McKnown, Take Me Back v remixe Robina Schulza. Obiecuję, że więcej nie zaśpiewam. 17 minut po 13. Słuchajcie, 18 września dzisiaj. Wiem, że jeszcze pracujecie, dlatego przekazuję pilne info. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kierownika. Dla każdego kierasa, który dba o swój zespół. No samego dobra życzę, energii, fajnych tasków i dalszego dbania o tych ludzi, bo to dzięki nim to wszystko da się dowieść. Mam na myśli zespół, rzecz jasna. No i też taka prośba, jak to się mówi w szkole, bezpośredni zwrot do adresata. Drogi kierowniku, zrób coś dla swojego pracownika, pójdź do chaty wcześniej. Piątek dzisiaj, bądźże z człowiekiem, no.
1: Na zaryf, no.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale co ci powiem, to ci powiem, że do rytmu to wjechały.
1: Ja dalej nie wiem, kto podpalił. Nie wiem, kto podpalił. Staram się znaleźć te informacje, ale no nie wiem, kto.
0: Dzwonił pan na policję?
1: Dzwoniłem, ale nagrali całą moją rozmowę i wrzucili do internetu.
0: Dacie wiarę, że bez kitu. Ktoś to nagrał, potem wrzucił, no i ty
1: i
0: znasz...
1: były problemy, ba, no musieli płacić przecież.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak, musieli płacić ciężkie pieniądze.
0: Znaczy, z drugiej strony, słuchaj, ten człowiek, który to wrzucił, który w ogóle przeprowadził tę rozmowę, bądź co bądź jest bohaterem. Jakby coś, to syna nie ma w domu.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
13: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
12: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
22: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
21: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
22: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
21: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
23: Dużo dobrze.
0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem. Cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Pan Rębiszewski?
28: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
29: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
30: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
31: Po reklamie.

Felix Jen, Polina, Book of Love w Meloradiu, 15 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że po godzinie 18 to się będzie działo naprawdę bardzo dużo w Meloradiu, dlatego że, no po pierwsze, będzie 30 Meloradia, czyli będziecie mogli tak naprawdę zmierzyć się z tym, na kogo głosowaliście i zobaczymy, czy wasze głosy doprowadziły na szczyt poszczególne utwory. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Też słyszałem, że ma być jakiś gość specjalny. Ja nie wiem za dużo, w sensie wiem, ale nie mogę powiedzieć, wiecie, niespodzianki, ale wiem też, że między innymi muzycznie będzie walczyła ta piosenka. Karnawał to Gibbs, PZ i For Money. Dajcie głośniej, a w razie czego jeszcze głosujcie na meloradio.pl, bo jeszcze jest czas.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: All of my love i będę w Melo Radio 8 minut do 14. All of my love, cała moja miłość jest skierowana do was.
1: Jak romantycznie się zrobiło.
0: Dzięki, fajnie. Co
1: no,
0: u nas?
1: Dobrze, zapomniałam karty do pracy. W ogóle jestem dzisiaj taka roztrzepana.
2: Aha. A ja obiad jadłem i kompot dobry.
1: A i frytki od Mikołaja wzięłam.
3: Już o 14 zagramy.
2: Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. To nie jest to,
0: to
2: co
0: nie
2: jest w playliście.
0: To nie jest to, bez kitu.
2: No i czy ja to winę?
1: Turn the lights.
2: To chyba moja.
0: Twoja?
2: No.
1: Nie.
2: Nie?
0: Moja też nie, jakby co.
2: Okej.
3: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
14: JWM. Go with more.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
18: Kontra Barcelona.
4: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Nudzi mi się.
22: To ściśnij.
21: Co?
22: Nudę.
21: A, to tak można?
22: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
21: Będą Squishy?
22: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
21: A donut?
22: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
21: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
22: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
21: To już się nie nudzę.
23: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
24: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
23: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
25: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży HoReCa udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość HoReCa.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
0: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Może być drożej na stacjach paliw. Według petrol.pl w przyszłym tygodniu ceny benzyny przekroczą 8 zł, a diesla 9. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych o doprowadzenie do środowej awarii na kolei. Przyznali się do winy. Motyw był finansowy. Polacy są zmęczeni. Co czwarty z nas śpi maksymalnie 6 godzin na dobę, wynika z raportu PZU Zdrowie. Znamy nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Wśród nich Robert Lewandowski. Czeka nas istny maraton, mówi nasz selekcjoner Jan Urban.
28: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak. W 11 dni zagrać 4 spotkania trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
1: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną za tydzień.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wreszcie piątek i porozmawiamy o pierwszych miłościach.
2: Jej.
1: Ale to nie musi być do człowieka, to może być pierwsza miłość do...
2: serialu.
1: Na przykład.
2: Pierwsza miłość.
1: Albo do jedzenia jakiegoś.
2: No tak.
1: Po raz pierwszy jak zjadłeś pizzę, to musiało być super.
2: Tak. Wiesz, ta, na pewno to pamiętam, nie? Tak super było, że do dzisiaj sobie wspominam swoją pierwszą pizzę w życiu.
1: Tak czułam. Więc sobie powspominamy nasze pierwsze miłości. Iga Mikołaj. Hej.

0: Every single day, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Mhm. Obiecaliśmy wam, że powspominamy pierwszą miłość, ale stwierdziłam, że jest coś lepszego niż pierwsza miłość.
1: Druga miłość.
0: Albo chyba trzecia Filipa Heizera.
1: O!
0: W tę sobotę.
1: To jest taka bardzo młoda miłość, można powiedzieć. Rozpoczęła się niedawno.
0: Hajtają się w tę sobotę, wiesz? Filip Heizer ze swoją... córką, co? Nie. To swoją...
1: No ale mogłaby być, teoretycznie. I praktycznie zresztą też.
0: Może przypomnijmy jego rozmowę z Kubą Wojewódzkim a propos tego związku.
2: Mhm. 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: A będzie na ślubie, myślisz?
1: Chyba nie.

płaczesz. Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryj.

0: Ależ u nas jest wesoło, prawda, w tym studiu?
1: Strasznie jest wesoło, Boże.
0: Mikołaj uważa, że ze mną się rozmawia, jak bym była
1: No bo
0: dzieckiem.
1: Co ja przed chwilą usłyszałem w ogóle? Mam katarek, przytul mnie, pić mi się chce. No co jeszcze, co jeszcze? Trzymaj się z daleka od mojej karty kredytowej,
0: właśnie
1: dobrze?
0: Chciałam powiedzieć, że powinieneś mnie całować po rękach, że nie trzymam twojej karty kredytowej u siebie w portfelu.
1: No bo dzieci plus karta kredytowa równa się potem duży dług. I tak samo było w Stanach Zjednoczonych, gdzie 9-latek miał kanał na YouTubie, wyobraź
0: sobie. Ale poczekaj, stop. Dlaczego 9-latek ma kanał na...
1: No właśnie, to raz jest, nie? Bo regulamin od 13 roku życia pozwala. No ale miał ten kanał na YouTubie, tam wrzucał jakieś gameplaye z Minecrafta czy coś takiego. Aha. I ten kanał tak niezbyt mu szedł, więc postanowił go trochę dopalić, kupując reklamy na karcie kredytowej swojego ojca. Wydał, ile tam wydał? No dziesiątki tysięcy dolarów.
0: A czy opłacało się?
1: Oj, przepraszam, 118 tysięcy dolarów.
0: Mam nadzieję, że się to opłacało.
1: Się, bo mu tam wzrosły wyświetlenia, no 24 tysiące subskrypcji osiągnął.
0: Moim zdaniem on powinien powiedzieć do ojca, tato, to się zwróci.
1: Może i się zwróci, 200 tysięcy wyświetleń, chyba na 4 filmach. No trzeba by to było jakoś policzyć. Chociaż nie, bo przecież nie będzie w programie partnerskim, bo nie ma 13 lat skończonych. No to cóż.
0: Ja jedyne, co robiłam, to raz wydałam swoje wszystkie pieniądze na takie dzwonki na telefon. Pamiętasz? Kiedyś były.
1: Pamiętam, tak. Calvi Remi pewnie.

0: Ale ładnie, Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Mikołaj, próbuję schudnąć od jakichś 26 lat. Przesadziłam.
1: No, znam coś na ten temat.
0: Ale
1: w czym pomóc?
0: Nie wiedziałam, że jest na to konkretna metoda, bo pan Zenon Marceniuk opracował taką.
1: A, no to ciekawe, jaka to jest metoda.
0: O tym porozmawiamy w tej godzinie.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej. Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
11: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
17: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
18: Castorama! mama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
21: Nudzi mi się.
22: To ściśnij.
21: Co?
22: Nudę.
21: A, to tak można?
22: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
21: Będą Squishy?
22: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
21: A donut?
22: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
21: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
22: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
21: To już się nie nudzę.
23: Po reklamie.

0: A gdyby tak Zenek się dograł z tym AAA?
1: AAA.
0: Jeszcze?
1: AAA.
0: Number one. Zenek.
2: Nie może tyle grać, bo chłop tak schudnie, że zniknie.
0: Słuchajcie, Zenon Martyniuk sprzedał newsa, w jaki sposób się chudnie, bo on bardzo dużo kilogramów stracił właśnie dzięki temu, że gra tyle koncertów.
1: Tak, powiedział, ja nic niezwykłego nie robię, oprócz tego, że koncertuję. 5-6 koncertów co weekend, a w wakacje nawet codziennie.
0: I to jest, słuchajcie, sposób na sukces, koncerty.
2: Tak, wystarczy grać tyle koncertów co Zenek i już się chudnie. No tylko, nie no, nie musi być publiczności, wystarczy grać, nie?
0: I skakać.
2: W parku na przykład.
0: W parku?
2: No.
0: To chyba jest w ogóle nielegalne.

0: No bardziej piątkowo to się chyba już nie da. Music Sounds, Fast Boy, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, wymień jedną postać z popkultury, która nie ma nosa.
1: Voldemort.
0: No właśnie.
1: A przepraszam, nie można wymieniać tego mienia.
0: Nie
1: wymawiać.
0: Można, nie
1: no,
0: można.
1: Sorry,
0: nie
1: sorry,
0: można.
1: Sorry.
0: To powiedz jeszcze
1: to
0: raz.
1: To ja powiedziałem, Czarny Pan.
0: Czarny Pan bez nosa, straszne.
2: No właśnie, o nosie, a właściwie o czaszce bez nosa powiem w newsach.
0: Nie może was zabraknąć.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o godzinie 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł. I zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupie za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
20: Po reklamie.

0: 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic. W węgierskim areszcie dłużej posiedzi polski kierowca autokaru. Pojazd w sierpniu na Węgrzech zjechał na skarpę i przewrócił się. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Są dwa kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii paliwowej. Straty oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Jaka jest mapa genetyczna polskiego społeczeństwa, to sprawdzą naukowcy, mówi profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego.
3: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Co ma oczywiście znaczenie z jednej strony poznawcze, ale też pokazujące, na co na przykład powinniśmy zwracać uwagę.
2: W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czaszka kobiety sprzed 700 lat może być pierwszym dowodem amputacji nosa na wykonanej za karę. Szkielet znaleziono w Chinach.
4: 200 prezerwatyw można mieć za 500 zł, wiesz?
1: Dziękuję za tę informację.
4: To się przyda.
1: A, bo teraz będzie nowy kierunek na Erasmusa, słuchajcie.
4: A też rozdamy właśnie 500 zł. Mhm.

0: Dennis Lloyd, Mad World w piątek we Freak Fight'cie w Meloradiu. Zapraszam do Kanady.
1: O, mój ulubiony europejski kraj. Ponieważ Kanada chce zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej.
0: Świetne.
1: Toczą się teraz rozmowy, no ma to też wspomóc handel, gospodarkę, troszkę zasoby energetyczne, bo mają nam prądu wysyłać do Europy, ale nie tylko, ponieważ pojawiły się też kwestie bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie Unii dla Kanadyjczyków oraz uczestnictwo w unijnym programie Erasmus.
0: Na to czekałam.
1: Ale nie jesteś na studiach chyba, nie?
0: No, ale...
1: Specjalnie wracasz.
0: Specjalnie wracam na studia. Poza tobą nic, droga Kanado, Oliwka. Poza

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me в Малорадио.
1: Шибка каса на уикенд. Малорадио.
0: Jak ja się cieszę, Mikołaj, że ty się tak cieszysz na mój widok.
2: Oni chcą tej dówki, dajmy im.
0: Dlatego zadzwonimy do Oliwki, która weszła na meloradio.pl i zażyczyła sobie 500 zł, a dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Halo? Cześć, Oliwia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemano.
3: Hejka.
0: Cześć.
3: Ale miło was słyszeć.
0: Oj, ciebie
3: cześć.
0: Również. Opowiadaj, na co byś chciała 500 zł od Meloradio.
3: No właśnie, dziś jest ten dzień pierwszej miłości, aha, więc moją pierwszą miłość zabieram na domek w środku lasu. Mm. Także cisza.
0: Ten spokój chyba aż za grubo, bo cię wyciszyło. Jesteś?
2: O!
0: Ale ten las chyba jest niebezpieczny. Oliwka, wracaj.
2: Jak do tego doszło? Przecież oni chcą tej gotówki.
0: 500 zł. Dla Oliwki. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
2: Damn, taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
2: Damn, taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie.
2: Wolelibyśmy się z wami słyszeć przez cały czas, żeby nic nas nie rozłączało, żeby pieniądze nie przechodziły koło nosa. To jest chyba najgorsze.
0: No to dzwonimy do Oli, która też weszła na meloradio.pl. To też jest miłosne zgłoszenie.
2: O.
0: Ale nie ma sygnału.
2: A jesteś na właściwej linii? Masz włączoną właściwą linię? Bo to jest dwójka z tego, co widzę.
0: Aha, to mój błąd.
4: Halo.
0: Przepraszam. Cześć, Ola.
4: Cześć.
0: Z tej strony Iga, Mikołaj, Meloradio. Opowiedz szybciutko, na co byś chciała 500 zł.
4: Wiecie co, 3 tygodnie temu wzięłam ślub kościelny z moim mężem. Można powiedzieć po raz drugi, bo po 10 latach ślubu cywilnego. I taka kasa fajnie by była, jakby wpadła na nasz wyjazd nad morzem, bo nie udało nam się zrealizować podróży poślubnej, także fajnie by było, jakby była taka możliwość.
0: Okej. Okay.
2: Mówi się, że do 3 razy sztuka, ale na drugi ślub już jedziecie na podróż. 500 zł jest twoje.
4: Dzięki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Ależ te pierwsze razy są cudowne, co?
2: Ale też bywają problematyczne czasami.
0: I stresujące.
2: Jak zresztą było słychać.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Melo. A skoro dzisiaj są te pierwsze razy, to my mamy taki muzyczny pierwszy raz dla was w tej godzinie.
1: Trochę tak, wejdziemy w zupełnie nową erę progresywnego house'u.
0: Wow, Mikołaj, zaimponowałeś mi.
1: Dziękuję.
0: To nie może was zabraknąć.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Jednym?
1: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk, wybór staje się prosty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie. Autopromocja.
20: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
21: Odlatujemy, odlot!
20: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
11: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: My z Mikołajem lubimy do tego tańczyć.
1: Tak. Mam dobre wspomnienie z tym utworem. Naprawdę? Chociaż niekoniecznie z tą wersją.
0: Hey V Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike w Melo Radio. A teraz coś nowego, bo jest piątek.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że mamy przygotowane same wspaniałości muzyczne.
1: I mamy dzisiaj coś od projektu, który no, wciąż jest świeży. Oni dopiero w marcu tego roku wyruszyli w swoją debiutancką trasę koncertową. Halo, taki projekt tworzony przez Dub Vision, Matisse Isatko i Third Party. Można ich było zobaczyć m.in. na Tomorrowland 2026.
0: Co ja wtedy robiłam?
1: No właśnie nie wiem.
0: Ja nie wiem,
1: ale w Polsce też byli na Silesia Beats i teraz mają nowy singiel. Ich misją jest przenieść energię i atmosferę tych wielkich festiwali do waszych głośników po prostu.
0: I to jest świetne, bo jak kogoś nie stać na takie przeżycia jak Tomorrowland, to może sobie na głośnikach zaserwować.
1: Tak, no to co? Gramy już teraz Live Again w Melo Radio Nowość od Halo.
0: I to jest mój pierwszy raz, bo ja tego kawałka nie słyszałam.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Jest klimat u nas w studiu, prawda?
1: Klimat apokaliptyczny wręcz.
0: To dobrze, bo newsy za chwilę.
1: To co tam się dzieje w tym kraju i na świecie?
0: To powie już Ula Harciarek.
2: A już o 16 zagramy!
1: Faja, faja, Shimza.
0: Taki powiew wakacji.
1: Właśnie czytam, że jesień ma być ciepła.
0: To idealnie, punktualnie o 16 zagramy wam Fire, Fire.
2: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Mama! Cześć, kochanie.
19: Co chcecie na obiad?
20: Demola spirę!
21: Pierogi z serem!
22: Makaron carbonara!
23: Fasolka po brytońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
23: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
23: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
24: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2.
15: W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
20: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
21: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
2: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Beata Korzeniowska, cześć, ależ to będzie impreza już jutro w Huta Wrocław. Ostatnie wydanie Dziwów połączone z panelem dyskusyjnym na temat festiwali w Polsce. Na zewnątrz natomiast będą DJ-skie sety. Start o godzinie 14 i do 17.30 można tam wejść za free. Impreza, uwaga, ma swój dress code. Tym razem to futerko. Na dziwnych imprezach zawsze organizatorzy starają się wprowadzić festiwalowe klimaty do Huty, która sama w sobie już jest miejscem, gdzie baśń przecina się z industrialem. W ramach ostatnich dziwów w tym roku organizatorzy zaprosili osoby stojące za najwyższymi festiwalami w Polsce do udziału w panelu dyskusyjnym. Kiedy dyskusja będzie odbywać się w hali Filtry, na Zewce grane będą DJ-skie sety. Dziwy w Hucie Wrocław już jutro od 14.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za udział w mafii śmieciowej zatrzymano 6 kolejnych osób. Członkowie grupy obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Ponad 4 tysiące złotych, tyle średnio wydają miesięcznie studenci. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich. Kasa idzie przede wszystkim na jedzenie, mieszkanie i czesne. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Znalazł się na liście powołanych na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Szykuje się cieplejsza niż zwykle jesień, tak prognozują synoptycy, ale mimo to może pojawić się jesienna chandra. No i jak sobie z nią radzić? Radę ma mieszkanka Poznania.
5: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
4: No ja bym dodała jeszcze słuchanie Meloradia.
3: Dużo a posiano siana? Na meloradio.pl. Szybka kasa.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie pojedynek płci.
3: Będziemy sprawdzać wasze reakcje na różne scenariusze życiowe.

0: My Heart w Melo Radio. Pojedynek płci to jest nasza copiątkowa zabawa o zmienionych zasadach gry, bo teraz wy się wcielacie w rolę aktorów i potrzebujemy do tego mężczyzn i kobiet.
1: Tak jest. I panowie reagują na przedstawioną przez nas sytuację tak, jakby zareagowały kobiety, a panie reagują tak, jakby zareagowali mężczyźni.
0: Więc jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to dzwońcie 321-321-777, to jest numer do naszego studia. Czekamy na panie, czekamy na panów. 321-321-777. To jest ten moment. To jest ta chwila.
1: To jest ten moment, żeby dzwonić na 321-321-777?
0: Tak, to jest ten moment, żeby zadzwonić. Wiesz, na jaki numer?
1: 321-321-777?
0: Brawo.
1: Wow.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci.
0: To jest, słuchajcie, ten moment 16 w piątek. Panie wcielają się w panów, a panowie w panie. Mamy scenkę, mamy naszych zawodników, czyli Anię i Krzyśka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Czy zasady są dla was ogólnie jasne?
2: Tak.
3: Dobrze, super. To może jeszcze słuchaczom tak króciutko przypomnimy, że przedstawimy wam za moment pewną sytuację i właśnie waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej przeciwnej płci i zareagować tak, jak według was ta płeć na daną sytuację by odpowiedziała. No dobrze, skoro jesteśmy gotowi, to dzisiejsza sytuacja to złamany paznokieć.
0: Panie przodem, Aniu, musisz zareagować tak, jak według ciebie facet zareagował na to, że połamał mu się paznokieć.
2: Okej. Ja pierdzielę, zaś ten paznokieć, no, kiwam to. Pojadę do roboty i tak nie poczuję, bo się skupię na tym, co trzeba robić.
3: To jest to. To jest idealna odpowiedź.
0: Wow!
3: Co tam ci nie poszło, Iga?
0: To teraz, Krzysiu, jak zareagowałaby według ciebie kobieta?
4: O kurczę, złamałam paznokieć. Muszę jechać do swojej... kosmetyczki, zobaczyć, ile będzie kosztował ten następny paznokieć.
0: Tak.
4: Chciałabym, żeby zrobiła mi go tak, jak był zrobiony wcześniej.
3: No Iga, no musisz się zgodzić, bo ja już dzisiaj słyszałem od ciebie, że o nie, muszę w poniedziałek iść na regenerację paznokcia.
0: Rekonstrukcję.
3: Dobra, tam wszystko jedno.
0: Dobra, kochani, szczerze, dla mnie remis.
3: Tak jest, bo tutaj nie ma przegranych, tu są sami zwycięzcy.
2: Fajnie, dzięki. Chociaż ja uważam, że reakcja kobiety powinna być bardziej dramatyczna.
0: A w zasadzie, jak tak mówisz, Ania?
3: O, w zasadzie, nie ma teraz zmawiania się. Jury podjęło decyzję. Wszyscy dostają Oscary. Freak Fight.

0: Beka.
1: Śmiejesz się, bo Interce zechce z tobą podpisać?
0: Nie, to akurat nie jest śmieszne. To jest moim zdaniem przykre.
1: Przykre?
0: Przykre to jest, no.
1: Rozwiniemy ten temat jeszcze w tej godzinie, bo słuchajcie, jest coraz mniej małżeństw.
0: A coraz więcej intercyz.
1: Ciekawa.
0: Jak to się dodaje w ogóle?
1: Ciekawa ta matematyka.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
9: Stokrotka.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Nudzi mi się.
8: To ściśnij.
7: Co?
8: Nudę.
7: A, to tak można?
8: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
7: Będą Squishy?
8: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
7: A donut?
8: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
7: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
8: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
7: To już się nie nudzę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Po reklamie. Shut me, Jordan.

0: całe lato. Latem jest najwięcej ślubów.
1: To prawda, no.
0: W Polsce.
1: Ale nie będzie dużego problemu, jeżeli chodzi o terminy, ponieważ 2025 był rekordowym rokiem.
0: Świetnie.
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze, najmniej ślubów od czasów II wojny światowej, a z drugiej strony najwięcej intercyz.
0: Tak bardzo lubimy swoje pieniądze, że nie chcemy się nimi dzielić?
1: Tak, 133 tysiące małżeństw zostało zawartych i podpisano ponad 69 tysięcy intercyz. Nice. No i to jest troszkę przykre. To takie planowanie na porażkę, nie?
0: No tak, że na pewno się rozstaniemy.
1: To co, podpisujemy?
0: Dobra, zróbmy to.

0: What If v Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: How Does It Feel, Dub Dogs.
0: I tak wejdziemy w 17:00
2: punktualnie.
0: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już gramy.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
20: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
21: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
22: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Beata Korzeniowska, cześć. Eksperymentalna animacja, bezkresne cyfrowe horyzonty, czyli 113 prac 67 artystów z całego świata, które będzie można oglądać dziś i jutro w ramach Kino Muralu, który po raz ósmy zamieni wrocławskie Nadodrze w wielkoformatową galerię sztuki nowych mediów. To wszystko dziś i jutro od 19.30 do 22.00. Jutro można się też pobawić przy dobrych DJ-skich setach Huta Wrocław. Zaprasza jutro na ostatnie wydanie Dziwów, połączone z panelem dyskusyjnym na temat festiwali w Polsce. Ale kiedy specjaliści od festiwali będą rozmawiać, na Zewce będzie można się pobawić. Start o 14 do 17.30 za free. Cała impreza potrwa do północy i uwaga, ma swój dress code. Obowiązuje futerko.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Znamy polskiego kandydata do Oscara, to ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, twórca ma już na koncie Oscara za film Ida. Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w przyszłym tygodniu, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
4: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
3: O kilka groszy może podrożeć benzyna, a diesel nawet o 20-30 groszy. Rosjanie boją się ogłoszenia mobilizacji. Jak informuje agencja Bloomberga, personel Kremla stara się przenosić majątek za granicę. Mike Tyson jest bohaterem dokumentu, który trafi do streamingu. Były mistrz boksu opowie m.in. o swoim uzależnieniu. Premiera 30 października.
5: Co można robić w radiu na literę Z?
2: Zapraszać gości można.
5: I dlatego to dzisiaj uczynimy. Fabiański i Daria, naszymi gośćmi, już za moment. How does it feel? Tak, wchodzimy w 17.

0: Tam OBN, Enrique Iglesias, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Nie jesteśmy, słuchajcie, sami. Mamy naszych pierwszych freakfajtowych gości w nowym studiu. Sebastian i Daria, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Sebastian, jakbyś mógł troszeczkę bliżej?
2: To, kurczę, nie wiem, czy jesteś na to gotowa.
0: Zawsze. Wy nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tylko z numerem.
2: Tak, właśnie.
0: Tak.
2: Nie przyszliśmy tu w ogóle rozmawiać.
0: O!
2: Przyszliśmy tutaj po prostu robić dymy, jak to wypić.
3: Pić kawę.
0: A jak się wam pracowało w duecie ogólnie?
3: Pracujemy dalej. Jeszcze nie kończymy. Nie mówimy nie.
2: Potworem.
0: A wiecie, że zaraz zrobimy wam test?
1: Sprawdzimy, jak dobrym duetem jesteście, tak już poza muzycznie.
3: Boję się.
2: Obawiam się, że złym.
3: O tak.
0: Przekonamy się. Już za moment. Wracamy do rozmowy. Reasons, Eli Oaks, Lavinia.
2: Aleśmy pogadali.

0: Calvin Harris, Under Control, tak podkręcamy tempo w Melu Radio we Freak Fajcie. Dzisiaj mamy wspaniałych gości, Sebastian i Daria. Siemanko raz jeszcze.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Wiecie, że teraz to zrobimy?
2: Czułam, że tak będzie.
1: Znowu nie wiem, czy jesteś na to gotowa.
2: Ja?
0: Czy ja? No. Czy razem?
1: No ona mówi, że teraz to zrobimy. No to ja mówię, nie wiem, czy ona jest na to gotowa.
0: Chodzi, słuchajcie, o testy duetu, testy przyjaźni. Zobaczymy, czy jesteście kompatybilni.
1: A, to nie jesteśmy, to możemy już oblać.
3: Ale sprawdzimy to oczywiście. Format może znacie z różnych sociali. Będziemy zadawać wam pytania i odpowiadacie. Kto jest bardziej skłonny zrobić coś tam albo na odwrót? No to zacznijmy od tego. Kto jako pierwszy sprowokuje kłótnię i zacznie się kłócić?
2: No nie chcę palcami pokazywać, ale...
1: No oczywiście, że Daria.
2: No.
0: Tak?
1: Daria.
0: Mamy pierwszą kłótnię.
3: I to ja zacząłem, świetnie.
0: Dobra, a kto więcej je?
2: No ja.
1: No Daria.
0: Nie widać. Nie widać.
1: No widzisz.
0: A teraz uwaga.
1: Przemiana materii po prostu.
0: Kto miał więcej partnerów?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Nie.
1: No bo ja nie miałem żadnego. Mam cię.
0: Masz mnie.
3: To teraz tak, też słowem wstępu, ostatnie pytanie. Kto lepiej śpiewa?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Ja nic nie mówię.
1: No oczywiście, no nie, no to akurat jest oczywiste.
2: Gramy.
1: Nie, Daria śpiewa lepiej. Ja to jestem tylko...
3: Czy jesteśmy w tym zgodni?
1: Cieście rodzynkiem.
0: Ale wiecie co, pośpiewamy. W tej godzinie jeszcze sprawdzimy. Jak wam idzie?
2: Się okaże.
1: Czyli co, zdaliśmy ten test?
0: Zdaliście.
3: Pewnie.
0: No. Brawo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Brawo dla nas.
0: Brawo dla was. A do śpiewania wrócimy już za chwilkę.

0: Bledka. To tańcz w Meloradiu we Frequencie, tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj nie jesteśmy sami w studiu. Daria i Sebastian razem z nami, czyli duet wokalno-aktorski, można powiedzieć. I właśnie to chcielibyśmy sprawdzić, jak dobrze wam idzie łączenie śpiewania razem z aktorstwem i wchodzenie w różne gatunki. Gdyż mamy dla was piosenkę, starą polską piosenkę.
1: Kojarzymy?
0: To biesiadną, taki przebój.
1: Spokojnie.
2: Powiedz czemu. A. O!
3: Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
1: Pięknie.
0: Tekst jest znany, ale mamy też przygotowane, ponieważ chcielibyśmy, żebyście ten trochę utwór przerobili na nieco różne style.
3: Ja w ogóle, chyba z tego, co mi wiadomo i z tego, co pamiętam, całkiem nieźle naśladuje głos Michała Wiśniewskiego.
1: No dobra, no to poproszę próbkę najpierw.
2: Powiedz czemu świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
0: Kiedy ich czworo?
1: Michał, czy to ty?
2: Słońce zaćmione przez księżyc
3: i tak dalej.
2: Kajne gręce. Kajne
1: tak mega, dalej. Mega. No to słuchajcie, ja a spróbujecie tak w stylu operowym to zrobić? Dobra, no.
3: A czekaj, jakim jest
2: ten głosem? Świat się milczy, cały blady od wzruszeń.
4: Nie, ja operowo nie umiem.
0: Ale nie, ja to słyszę.
1: Ja też to słyszę. Tak? Bardzo dobrze.
0: Tak trochę halka. Podoba mi się.
3: Dobra, nie.
1: A death metal? Snoop Dogg?
4: Pokaż im Snoop Dogga.
3: Snoop D-O-T-O-G.
1: Ej,
3: powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Szkoda, że tu nie można jarać.
1: No nie można. Nie wolno, nie wolno.
3: No właśnie.
1: Okej, a co powiecie na disco polo?
5: Noc, noc, noc, niebo pełne gwiazd. Proszę bardzo. Wstań, po

0: lęków, moich straconych dni, moich łez, wylanych łez.
1: Pięknie, Zenon!
2: Zenon Fabiański w Studiu Meloradia. A jeszcze w tej godzinie zagramy wasz utwór.
3: A Daria, po disco polo lecisz.
4: Majteczki w kropeczki, łopoko.
5: Ale to nie jest przyszłe.
4: A nie znam tekstu całego, weź mi pomóż. Wiem,
5: powiedz!
4: Wiem, że ty to
5: znasz. Powiedz czemu!
2: Słuchajcie, zdaliście na 6 z plusem, a jeszcze w tej godzinie wracamy do rozmowy i zagramy wasz kawałek.

Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
16: GWM. Go with more.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
21: Po reklamie.

0: David Guetta, Martin Garrix, Like I Do w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O! No i wyszło szydło z worka, kto tu uważa na audycji. Sebastian, uwaga.
1: A mieliśmy nie rozmawiać o polityce. Dlaczego mówisz szydło?
0: Nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tak jak oczywiście, już mówiliśmy, tylko z waszym kawałkiem. Opowiedzcie troszeczkę coś o tym numerze.
2: Wyszedł.
1: Tak, wyszedł, wziął i wyszedł.
2: Z ciebie.
0: Czy to był udany poród?
2: Bardzo.
1: Tak. Naturalny.
3: A w procesie tworzenia wszystko poszło jak po maśle?
1: Głównie tekstowo producent załucki instrumentalnie oraz toplajnowo.
2: Tak.
1: Daria wokalnie, więc każdy tutaj swój poród naturalny odbył.
2: Trochę taka też analogiczna sytuacja jak do Nieidealnej, nie?
1: Tak.
2: Że ty tam swoją część dodałeś,
1: tak
2: jak ja tutaj jakieś tam outro napisałam na końcu.
1: Tak.
2: Fajnie, ale ogólnie bardzo, ja osobiście bardzo czekałam na wydanie tego utworu, bo gdzieś tam mam do niego taki bardzo sentyment. Pamiętam, kiedy go razem śpiewaliśmy jeszcze u ciebie.
1: Tak.
2: To ja ci powiedziałam, ale...
1: Że to nie będzie...
2: To raczej hit. Z tego hita nie będzie.
1: Tak, tak. A może się okazać, że on... Znaczy on działa, widziałem, że tam ludzie na YouTubie komentowali, oczywiście jeszcze na social mediach, i widziałem, że on działa właśnie tak nie tylko jako sam utwór muzyczny, tylko on po prostu działa treścią, tak? No bo to jest jednak utwór o rozmowie dwojga ludzi, którzy są w relacji, która tak na dobrą sprawę chyba umiera i są wypełnieni jednocześnie żalem, a jednocześnie tęsknotą i to się mieni po prostu i to w tym, wydaje mi się, w tym utworze jest zawarte, tak? Czyli, że to jest właśnie o takich relacjach, których jest przecież tak dużo teraz, szczególnie, że żyjemy w świecie, który no, relacyjnie jest upośledzony bardzo. No, jak jesteśmy myślę, że dziejowo w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o relacje, przede wszystkim dlatego, że żyjemy w świecie opcji. No, tych opcji i tego wszystkiego wokół jest tak dużo, że po prostu trudno jest utrzymać relację. No i może ten utwór jest takim trochę krzykiem
2: o
1: jednak zwrócenie się ku relacji, żeby potem nie musieć mówić sobie, gdybyś chciała, to byśmy porozmawiali. No ale nie chciałaś.
0: No tak. To wykrzyczmy teraz może ten utwór. Zapowiedzcie ładnie, proszę, w Meloradiu.
1: Tak, zapowiedz, proszę.
2: Kochani, przed państwem utwór pod tytułem Gdybyś chciała. Gdy

0: No bardzo ładnie wam się to udało. Gdybyś chciała i gdzie do usłyszenia jest całość waszego kawałka?
1: Oczywiście na Spotify, oczywiście na YouTube.
2: Na większości platformach streamingowych można go posłuchać oczywiście i zapraszamy też do obejrzenia naszego klipu.
0: Bo jest ogień.
1: Jest w płomieniach.
0: Dokładnie.
2: Paliło się.
1: Pali się chata.
0: Okej, okay. Bardzo wam dziękujemy za to, że do nas wpadliście.
1: Ogień w szopie.
0: I tym pięknym akcentem bardzo wam dziękujemy. Wpadajcie. Cześć.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Clean Bandit Symphony w Baloradiu. Dzisiaj naszym gościem był Sebastian Fabiański. Słuchaj, zaśpiewał w stylu Snoop Dogga, w stylu Zenka Martyniuka, w stylu Wiśniewskiego.
1: Tak jest.
2: Aha, a to ja może nie będę śpiewał, bo inni to pójdzie
1: gorzej. Zaśpiewaj w jakimś stylu,
0: w jakim stylu, no to nam chodzi.
3: La, la, la, la, la, la, la.
0: A jest to styl...
2: Zary Larsson.
0: Szczerze? Petarda.
1: Dobrze, 10 na 10.
2: Mogę tak jak Piotrek, który był tam na obku i z nią występował na scenie?
0: Ja na luzie.
2: Jestem super konkurencją dla niego.
0: Totalny luz.
2: Też tak
0: ja
2: uważam.
0: Ja to kupuję.
2: 30 Mela Radia zaraz i będą artyści, którzy zdecydowanie lepiej śpiewają.
4: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
19: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana przez 8 europejskich państw i Ukraina. To co się w stylu kopuły antyrakietowej. ABW zatrzymała 2 16-latków Sosnowca. Mieli utrzymywać kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Sprawę badają służby. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów.
3: Zwierzęta trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
2: Mówił Rafał Syczew z Mrągowskiej Policji. Blisko 600 miliarderów jest zbyt biednych, by znaleźć się na liście Forbesa. Czekają w kolejce na dołączenie do grona 400 najbogatszych osób na świecie.
4: Biedny.
1: Mikołaj, nie wiem jak ty, ja bym tak chciał być tak biedny.
0: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
4: Gdzie jest je?
1: Widzisz, zmiany co są jest? Potrzebne. Trzeba coś nowego zrobić.
4: Ja zrobię.
1: Je, przeszło do historii, ale mam nadzieję, że przejdzie też do historii piękne notowanie 30 Meloradia po nowemu, z nowymi dżinglami, z nowymi dźwiękami. Jest super, mi się podoba.
5: Nam też się bardzo podoba.
1: Mam do was pytanie takie rozgrzewkowe. Co robiliście 105 razy w życiu?
5: Uprawialiśmy seks.
4: Razem?
5: Nie pamiętasz?
1: Jezu, a ile wy jesteście duetem?
5: 2 lata.
1: Nieważne. Słuchajcie, my po raz 105 odliczamy najlepsze numery w Polsce i fajnie, i bardzo mi się to podoba. Iga jest zachwycona tym, co jest na miejscu 30, choć wiem, że jest bardzo rozżalona, że tak nisko.
5: Bo to jest mój ulubiony kawałek, no Run Wild River.
1: Cały czas buja, cały czas trzyma się w 30. A na 29 jedna z 3 dzisiejszych nowości. I mnie ten numer za to mega kręci. Majo Maj, Chris Cross, Amsterdam. Ej, brzmi jak taki piątkowy melanż, nie?
4: To jest i na stadionie można też pośpiewać.
1: O, na przykład. 28, Mikołaj.
4: No to jest człowiek, który nie pośpiewa sobie już na stadionie. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat.
5: Ajajaj.
1: No troszeczkę się zepsuły jego plany, no.
5: Cancel rudego, no cóż.
1: Co będziecie robić w weekend?
5: Imprezować.
4: Widzimy się przecież.
1: No właśnie, będziemy imprezować, idziemy w Melo, tak samo jak w 30 Melo Radia. Tu Pychu, siemano, DJ DM, Daniel Majewski. Za chwilę do mnie dołączy, a teraz miejsce 27 i 2 z 3 dzisiejszych nowości. Offenbach i 4 to the Floor.

0: 25.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Oj, deszczu niech nie będzie, bo weekend się zbliża i tak niefajnie by było, gdyby zaczął padać. Fuka i Liwka, oni za to spadają na miejsce 25. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, ale tak jak obiecałem, tak się właśnie dzieje. Daniel Majewski, DM, ze mną razem w studiu. Siemano.
1: Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ten cudowny piątek.
0: No właśnie, piątek, piąteczek, piątunio, deszczu nie ma, jest cudownie, można otwierać weekendzik. Weekendzik każdy, który jest już coraz bliżej Festiwalandu.
1: O tak, właśnie to jest to, wrzesień, połowa września, każdy tydzień to kolejne odliczanie. Nie tylko tych cudownych numerów, które tu miksujesz, ale też coraz bliżej Festiwaland, tak jest.
0: No właśnie, to już jest ten okres, kiedy typowo

0: co się wydarzy takiego spektakularnego w tej edycji festiwalu? Ogłośmy to.
1: Jeżeli mielibyśmy wymieniać, co się wydarzy takiego spektakularnego, no to potrzebujemy 4 wejścia, ale na dziś najważniejsza informacja jest taka, że wprowadzamy dużą innowację, czyli drugą, dużą, prawdziwą, pełnometrażową scenę w stylu Dark. Wow. Tak jest.
0: Line-up już jest ogłoszony. No.
1: Line-up już jest ogłoszony. Oprócz całej polskiej śmietanki i czołówki, która jest znana w Polsce z muzyki elektronicznej w ciemniejszych brzmieniach, najfajniejszymi innowacjami będzie Back to Back, seria Back to Back w wykonaniu dwóch dziewczyn oraz mojej i Skytecha. Będziemy premierowo robić nasz nowy projekt, który się nazywa Skydem.
0: No właśnie, co możemy powiedzieć o tym projekcie?
1: Możemy powiedzieć, że nikt się nie spodziewa tego, co zaprezentujemy i jeszcze nigdy ani ja, ani Skytech nie graliśmy w takim stylu, w jakim zagramy razem Back to Back, nad ranem, w nowy rok.
0: Czyli nie będzie to impreza do pierwszej w nocy zdecydowanie.
1: O nie, panie, nie. 7:00 to będę musiał ludzi wyganiać.
0: Dobrze, zobaczymy, czy tak będzie. No ja wiem, że tak będzie. Dobra, już nie będę tutaj tak kombinował, że nie wiem. Stary, słuchaj, mamy jeszcze drugie ogłoszenie a propos Festiwalandu. O nim sobie powiemy za moment, dobra? Tak trochę dozujmy emocje.
1: Czekam.
0: Dobra, to teraz czas na miejsce 24 i tak sobie pomyślałem, słuchaj, Festiwaland, Tomorrowland, trochę to się rymuje, nie? Miałbyś marzenie, żeby kiedyś tam zagrać?
1: Ja tam zagram.
0: Ha, ha, i to jest dobra odpowiedź. No to teraz gość, który też tam zagrał i to w tym roku, Griffin i World Away, to miejsce 24.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiedziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. To mi się bardzo podoba w tym numerze. Miejsce 22. Sokół, Clearmind, a to wszystko w ramach projektu Enklawa. To jest 30 Meloradia.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Będą nowości, to zdecydowanie już za moment, ale też trzeba ogłosić jeszcze jedną malutką rzecz a propos poprzedniego wejścia. Daniel?
3: Dokładnie tak, zapomnieliśmy o najważniejszym. Przed chwilą ogłosiliśmy headlinera sceny Dark.
1: Kto to?
3: Francuski DJ, naprawdę wyśmienity pod względem techno, Space 92, który dołącza do line-upu, który naprawdę robi wrażenie, bo większość gwiazd gra lub grała regularnie na Mainstage Tomorrowland. Musicie sprawdzić na naszej stronie internetowej czy na Instagramie.
1: Właśnie, bo tam cały line-up możecie zobaczyć, a jest na co patrzeć. Ale Daniel, no my musimy ogłosić trochę nasz wspólny projekt, tak. Bo ja się mega jaram na niego.
4: Ja też.
1: No to co, na 3-4 nazwę sobie wykrzykniemy?
4: Tak.
1: 3-4.
5: Festiwaland on Air!
1: Słuchajcie, startujemy z nowym programem na antenie Meloradia. Co piątek po godzinie 21:00 będziecie mogli posłuchać Festiwaland on Air. A co to jest, Daniel?
3: Każdy z głównych DJ-ów, którzy wystąpią podczas Festiwaland tegorocznego, przygotuje specjalnie dla was, specjalnie dla słuchaczy Meloradia, seta ze swoimi najlepszymi, wyselekcjonowanymi trackami, których będziecie mogli posłuchać tylko i wyłącznie tutaj, tylko i wyłącznie na tej cudownej, zielonej antenie.
1: No i ja będę miał ogromną, ogromną przyjemność dla was właśnie te sety pograć. Mega się jaram, więc słuchajcie, rozkład jazdy jest taki od października, od 18 do 20, 30 Meloradia, potem od 20 do 21, biforek przed Festiwaland on Air, które startuje o 21. No i możemy zdradzić, że też coś porozdajemy, nie?
3: Porozdajemy, słuchajcie, bo naprawdę będzie warto. 2 października zaczynamy i ja będę miał ten zaszczyt, by rozpocząć ten cudowny program ze swoim specjalnym setem, którego jeszcze nikt nigdy nie mógł usłyszeć.
1: I będzie on dostępny tylko tutaj, tylko na antenie Meloradia, więc zapraszamy, żebyście posłuchali. Bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było was jak najwięcej, prawda?
4: Tak, tak.
1: Dokładnie tak. Słuchaj, Daniel, no to jeszcze, skoro jesteś, bo wiem, że musisz uciekać, to dawaj zapowiedz ze mną jeszcze jedną nowość, bo pan Timmy Trąbka coś nagrał.
3: Okej. Okay.
1: Tak, jest to w ogóle zapowiedź jego najnowszego krążka, Revelations się on nazywa. Na Tomorrowland ten gość potwierdził, że ten album wyda. 23 października się okaże, jeszcze przed festiwalem.
3: Okej. Okay.
1: Więc będzie czego słuchać.
3: Tak, więc wszyscy teraz będziemy mieli premierę?
1: Dokładnie, tak.
3: No to ja na przykład osobiście nie mogę się doczekać, bo pan Trąbka naprawdę robi wrażenie tak. Zawsze niezawodny od wielu, wielu, wielu lat.
1: Bardzo lubię jego Trąbkę. Chase the Feeling się nazywa ten numer i gramy go już teraz premierowo. Trafiam do propozycji do 30 Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To miejsce 20 w tym tygodniu. 30 Meloradia. Czyli waszej listy hitów najbardziej dynamicznej w całej Polsce. 29 minut do 19. Josh Baker i Poppy Bascom. To My Place, numer, który powstał tak naprawdę w 2 godziny. No bo Josh Baker przyznał w jednym z wywiadów, że jak z Poppy razem usiadł do studia, no to już właśnie po 2 godzinach wiedział, że to jest to, że mają hita. No i mieli rację, bo bardzo wam się podoba ten numer. Głosujecie na niego na meloradio.pl, tak samo jak na Alabama ten, Moonlight i Forda. Oni za moment na miejscu 19 się pojawią. Melo.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk, wybór staje się prosty.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
20: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
23: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest 30 Meloradio. Wasze ulubione hity. 19.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Oni zagłuszają myśli swoją dobrą muzą. To karnawał Gips, PZ i For Money. Miejsce 17 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 mail radia, listy najgorętszych numerów w całej Polsce. No i teraz czas na taki kawałek, który bardzo by chciał. Puka powoli do drzwi tego, żeby wbić do 30 mail radia. No i będziecie mogli na niego głosować w propozycjach na mailradio.pl już po godzinie 20. No bo ten numer w przyszłym tygodniu może wbić do naszej listy. Gnarly Major League DJs i Wasted. Tak nazywa się ten numer. Coraz częściej wyszukujecie go w telefonach. Oto my takiej perełki pominąć nie możemy. To

Numer gorący jak Majorka, na której ten pan wczoraj grał. Robin Schulz i Watermat to Take It Slow. Miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, więc biegniemy od razu do miejsca 14. Już za moment pojawią się na nim panowie z grupy Fastboy.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
11: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Ej! 30 najmocniejszych numerów. Tu jest. Wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i mamy już godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej i odliczamy wasze ulubione numery. Zostało nam ich 14, no i czas na właśnie miejsce 14. No i gości, na których mówi się w branży, że to są ludzie orkiestra. Po prostu człowiek orkiestra jeden i drugi. Bo to są tak w sumie to bracia, którzy po pierwsze sami piszą swoje teksty, komponują. No i co naprawdę rzadkie, sami śpiewają w większości swoich numerów. Fastboy i Music Sounds to miejsce 14 w tym tygodniu. Tu Pychuś. Siemano.
0: To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione hity.

0: Eli Oaks i Lavinia to Reasons na 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora, no bo piątki to oczywiście dni i wieczory muzycznych premier. Taką kolejną mamy dla was. Halo to debiutancki numer grupy, na którą składają się tak: Matisse & Sadko, Dub Vision oraz brytyjski duet Third Party. Wszyscy z nich to, uwaga, wieloletni współpracownicy Martina Garrixa. Tak, tego wielkiego Martina Garrixa. No i zagrają między innymi na Tomorrowland Thailand. No i już mają materiał, z którym mogą zagrać, bo to ich debiutancki numer. Life Again się nazywa. Yeah.

0: na miejscu 10. How does it feel? Miejsce 10 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a ze mną Konrad Traczyk, który tu przyszedł. Czy ty nie możesz to robić w piątek o 19.17, tylko przychodzić do pracy?
1: Ja stwierdziłem, że skoro jutro jest before od 15, to ja już dzisiaj go zacznę i będzie trwał jeszcze dłużej.
0: A, no to super, bo ja swój też zaczynam o 20, fantastycznie. Bo ja cię zaprosiłem, wiesz z jakiego powodu do
1: ty
0: tego wejścia?
1: Zaprosiłeś kiedy?
0: Dosłownie 30 sekund temu powiedziałem, chodź, zrobimy wejście.
1: Rozumiem. No.
0: Tak, zaprosiłem cię po to, bo ja wiem, że i ciebie i mnie coś łączy.
1: Aż się boję, może nie mów lepiej tutaj.
0: Lubimy bałagan.
1: A, dobrze, to o tym mów.
0: To prawda.
1: Wiem dużo innych rzeczy, więc się bałem, no.
0: Tak, no i mama grupy Dub Dogs stwierdziła tak, że skoro dzieciaki robiły bałagan i biegały po domu, to ona ich zapisze na lekcję muzyki.
1: O!
0: Jest to jakiś sposób. I tak patrz, jak lekcje muzyki mogą nauczyć, nie?
1: No.
0: Miejsce 10, aż w 30 Meloradia osiągnęli, fajnie. A teraz miejsce 9 dla odmiany.
2: 30 Meloradia.
0: Jeden z twoich ulubionych numerów.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja mi wysyłasz czasami filmiki, co tutaj robisz w studiu i widzę, że się bujasz do tego numeru.
1: Miałeś o tym nie mówić.
0: Ja nie mówię o innych filmikach.
1: To było na jednorazowym wyświetleniu.
0: Nie mówię o innych filmikach, które mi wysyłasz. Silva Bumpa na 9.

0: Miejsce siódme, Topik i Becky Hito, Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora. No i gościa, którego miałem okazję poznać, no i pogadać z nim w trakcie tegorocznego Tomorrowland. Mega pozytywna mordeczka, to jest D.O.D. Tak się on nazywa, razem z Ayo Ann. Nagrał numer I'll Be There, no i on brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą zaraz to posłuchacie. No i ja poprosiłem D.O.D., żeby coś po polsku powiedział. No to zaprosi was teraz i powie, co on robi wieczorami.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Wieczorami idę w Melo.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór. To D.O.D. Jajan. Nowość na playliście Meloradia. No i kawałek, który po godzinie 20 trafi do propozycji naszej listy hitów. Będziecie mogli na niego głosować na meloradio.pl. I'll be there. Tak się on nazywa. Za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu. Tutaj Kaigo i Max McKnown. Meloradio.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139. GWM. Go with more.
21: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. Po reklamie.
22: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: ale ten numer jest świetny. Armin van Buuren. A razem z nim Sasha. To Everlasting w Melo. Ale nie starczyło na żadne medalowe miejsce w tym tygodniu, bo to miejsce czwarte. To teraz przechodzimy do tych numerów trzech najgorętszych w tym tygodniu. Na miejscu trzecim gość, który jest sobowtórem Roberta Lewandowskiego. No wyglądają identycznie. Alan Walker i Ava Max to Fate.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: To nie apokalipsa, to tylko bardzo, bardzo dobry numer. Fate, Alan Walker, Ava Max. Miejsce trzecie w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. Oczko wyżej w tym tygodniu ze srebrnym medalem. Gość, który lata tylko wysoko. Tobie Romeo i Fly High.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Tobi Romeo i Fly High. To miejsce drugie w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, no to czas odkryć ostatnią kartę właśnie w tym tygodniu w naszej liście hitów. No i to się rzadko zdarza, ale tym razem się zdarzyło. Bardzo kochacie ten numer tak mocno, że zachował on swoją pozycję z zeszłego tygodnia. Byli na pierwszym, są na pierwszym. Swedish House Mafia, Lico Lee, to Happiness is So Sad.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ten numer idealnie oddaje vibe piątkowej nocy. I to jest zresztą wasz ulubiony numer w tym tygodniu. Swedish House Mafia. Little Lee to Happiness is so sad. A to była 30 Meloradia. Już po 20 będziecie mogli na meloradio.pl głosować na wasze ulubione numery ponownie. No i zobaczymy, czy grupa Swedish House Mafia osiągnie z tym kawałkiem hat-tricka już za tydzień, w piątek po 18. A już za moment odpalamy Before przed dobrym Melo, przed wszystkimi waszymi piątkowymi szaleństwami. Jakie macie plany na ten wieczór? Dawajcie mi znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a do wszystkich tych planów ja wam fajnie pogram.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Nudzi mi się.
14: To ściśnij.
13: Co?
14: Nudę.
13: A, to tak można?
14: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
13: Będą Squishy?
14: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
13: A donut?
14: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
13: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
14: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
13: To już się nie nudzę.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.

No i mamy punktualnie 20 na zegarach, a to oznacza, że lecimy z Beforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, David Guetta i Sia w remiksie od Mortena będą za moment. A zaczynamy od Jonasa Mita i All The Time. No to będzie dobry wieczór na pewno. Tu Pychu, siemano.

ale to jest dobry numer. Alok i Jennifer Lopez, to Everything's Fine. 14,5 minuty po 20:00 to jest piątkowy Before przed dobrym Melo. No i jak piątek, jak Before, jak już jest po 20:00, no to odkopujemy. Numery jest sprzed lat, no i kilka takich dla was na ten wieczór przygotowałem. Na pierwszy rzut zaglądamy do roku 2009. No i wtedy panowie z grupy Calvi i Remy, oj, wydali mocnego bęgerka. Zresztą lecąc na plan zdjęciowy do teledysku, do tego numeru też było mocno, no bo rozszczelniła się kabina samolotu. Trochę wywołaliśmy wilka z lasu, tytułując nasz kawałek Stop, bo rzeczywiście wyskakujące awaryjnie maski tlenowe 10 km nad ziemią mogło oznaczać ostateczny koniec. No wtedy przeszlibyśmy do historii bardziej jako prorocy niż muzycy. Dzielił się właśnie swoimi przemyśleniami na ten temat Calvi z duetu Calvi i Remy, ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło, numer wyszedł petarda, no i właśnie go teraz przypominamy w Biforze przed dobrym Melo. Rok 2009 brzmiał właśnie tak. Calvi i Remy, Baby Direct, to Stop Falling Down.

0: Ty nawet nie wiesz, ile mi zawdzięczasz dobrych domówek. Wiem, że u was też bywało podobnie. Pitbull, Afrojack, Neo i Nayar, to Give Me Everything. W Melo to już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my już tacy jesteśmy. My tak mamy, że jak tylko nowości wychodzą, to od razu pchamy je na antenę Melo Radia po to, żebyście je usłyszeli, bo o dobrej murze trzeba słyszeć i trzeba jej słuchać bardzo, bardzo głośno. No i mam nadzieję, że tak zrobicie z tym numerem od Adriatic. To grupa złożona z dwóch szwajcarskich DJ-ów. Duet powstał w Zurychu, a nazwa pochodzi od imion obu artystów, którzy poznali się w roku 2008 i stwierdzili, a założymy sobie grupę, no bo obaj panowie mają na imię Adrian i stąd powstało Adriatic. Poem of Your Hands, tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie go, mam wrażenie, że wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Deep Spazet i For Money. To karnawał w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W piątkowy wieczór to jest Bifor przed dobrym Melo, które startuje o 22. Będą to sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Mogę wam obiecać, że będzie to prawdziwa petarda, ale teraz robimy Biforek. No i zaglądamy do takich już przykurzonych numerów, żeby odpalić nasz muzyczny odkurzacz i trochę sobie o nich przypomnieć. A tym razem oryginał kawałka, którego wam zagram, pochodzi z roku 1988. No ale nie będziemy aż tak bardzo mocno się cofać. Zajrzymy do roku 2016 i najpopularniejszego remiksu tego kawałka, który z tym rokiem się zdecydowanie kojarzy i w wakacje ten numer mocno był.

Oj, to brzmi jak dobry podkład na domówki, które mam nadzieję już planujecie albo się na nie wybieracie. Właśnie z Meloradiem. Peggy Gou i Aya Star to Woo-Men. Tak się nazywa ten numer. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 21 już za moment. Tobi Ramo ją zacznie.

0: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

No i mamy już punktualnie 21. To jest Melo Radio. Lecimy dalej z Diforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą Alesso i Nate Smith w remiksie od Sentinel. To za moment. A zaczynamy od numeru 2 30 Melo Radia. Tupychu, siemano, to Bira Meo na początku.

Reason stoi Leja Oksilawinia w Melo Radio. 14 minut po 21:00 to jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, no to odkurzamy kolejny numer sprzed lat. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach, to wiadomo, ale z siłą przyjaźni jest zupełnie inaczej. O tym przekonali się panowie Deniser i Dicey, no bo oni, Francuzi, w roku 2008 stwierdzili, że a dobra, choć zrobimy coś nowego. No i zrobili. Zrobili taki hicior, że Dicey, który ten kawałek stworzył, zagrał po wydaniu tego numeru 300 koncertów na całym świecie. No coś mi się wydaje, że dalej z niego mogą sobie żyć na spokojnie i nie myśleć o tym, czy będą mieli potem na jakieś przyjemności. I zresztą na 5 pokoleń do przodu też mi się coś tak wydaje, bo ten numer jest cały czas klubowym sztosem. Deniser i Dicey, Losing Control. Tak brzmiał rok 2010.

0: Ale to jest banger. Lata mijają, a ten numer cały czas buja. Heaven is a place on earth, WNW w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, teraz czas na coś zupełnie nowego. No i panią, która w ostatnich miesiącach bardzo mocno bujała nas swoim numerem Can't Deny It, Jazzy. Ona wydaje swój debiutancki album Peace and Patience. Już 23 października go usłyszymy, a to kolejna z jego zapowiedzi. Get This Started, tak nazywa się ten kawałek, a brzmi on, proszę bardzo.

ale to jest świetny numer. Take Me Back, dobrze wchodzi w piątkowy wieczór, 15 minut do 22, Kaigo i Max Makną, no nie za nami, a teraz mam kolejny duet. Oj, tutaj będą wspomnienia. Jak tylko usłyszycie pierwszą nutkę tego numeru, to zrobicie: o matko, jak ja dawno tego nie słyszałem. To będzie rok 2005, no i duet, który na początku miał stworzyć numer, który nazywa się Moja Butelka. Miało on opowiadać o pewnych napojach, takich nieładnych, których się nie pije. No i miało tak być, ale w sumie autorzy to stwierdzili, że radia i telewizja nie będą chciały grać tego numeru w takiej wersji, więc stworzą numer, który nazywa się Moja Panienka. Lerek Innowator. Taki klasyk wam przypominam w biforze przed dobrym Melo. No, wiedziałem, że dawno nie słyszeliście.

Tak brzmi piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że jak jedziecie gdzieś na jakieś domówki, może do klubu i w taksówce Melo słuchacie, to nastrajamy was najlepiej jak tylko się da. To był Before przed dobrym Melo, Warriner i Let Me Forget You. To mam dla was na sam koniec, ale to, że Before się kończy, oznacza, że zaczyna się dobre Melo. Punktualnie o 22:00 Tiesto ze swoim show, potem cała noc wypchana setami od najlepszych DJ-ów na świecie. W szalonej nocy wam życzę pychu. Dzięki za dziś, siemano.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
3: Dobre Melo. Melo Radio.
2: Legacy Melo. Shaped by decades of inspiration.
3: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
2: Welcome to a musical journey to a place where every track tells its own story.
3: Melo.
2: This is Prismatic by Tiësto.
3: To jest Tiësto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
3: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
2: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
6: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Kleptone.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.